0: Tudi mi, če ne bo se veliki na šest, štopre ranje.
1: Rene svo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.
0: Drudy so dziwasz, kotre towarstwa a związki, takle szitko domowinie przysłuszyja. Hacze to związk serbskich studowaców, związk serbskich wumiocy, albo też spichowanski kruz za serbską ludową kulturę. Dalszy taki związk je związk serbskich remyselników a przedozaczelu. Hiżo z lita 1907 a 1910 wun eksistuje a chce tak riec mocty twarycz mnie z serbskimi przedozaczymi zasadzuje so za wutwar regionalne identite, a so ma to serbske, tež v remesle a hospodarstve svoju prezencu. Za to vuhotuje každoletnje menša a večje kubanske jezbe a ekskursije a poskyčuje tež dale kubanja. Tola zjask je tež ižo lepše čase doživju, to ve rozpravječ Klemens Schmidt.
2: A ekaž z dželimi čera předsedka Monika Cižova by so zjask rád vomodžil, tola ličbo čvono zjaska z kerevote bera. Také jenož leca ižo 5 remeselnických závodov zličiva, kotrež dobachu zaureč abo bechu insolventni. Sušak to tukvilu poušit konje, nemjeno čase, tak tiež v remesle doda Cižova. Vône vamaja se čvonoja zjaska, vô o témach, energia, stupace pračizne, falovace dorost, insolvence a následnistvo svojského závoda. Najebač to, pak su so tež leca zasa viace kroč zetkali, hakle posledný týdžen pobechu mezdrujem v Heiligenstadče, Lingerode a Duderstadče. Dalša exkurzija je hižo planovana z meja vedženje po serbskih sledach v Vojarecach.
0: Klement Schmidt je informoval o zjazku serbskih remeselnikov a předovzačelov.
1: Rene svo dženca a juce. Serbskim rozvosu.

0: Czas na 3 po 6.
1: Renesło dżęca ajuce. Serbskim rozwosu.
0: Hej, Anetko, winujemy sobie. My słowy budyż i niekotryż ma swoje korzenie, hiżo wylecze kiedźbu. Wosom na 106, aż to cyczy. To byłby budyż i nie lijania za żelezo założena, a zamkania za maszyny k tomu. Spoczatnie je 20 ludzi tam działański grad produkowało atwarskie dżele za maszyny, no a pozdziszo od 1878-70 na przykład też zapszahi a parne maszyny. To bie kolebka budyskeho wagonotwarstwa. Miestem we Budyszynie niedzie 1500 ludzi dżewa a moderne tramwajki a czahi produkuje za zawod Alstom. Maty Dziswałk je tam serbskoho sobu dziewaczeria wopytał.
2: Mirčin Jakšt je inženýr ve závodže Alstom a má svoje dživomiestno ve bírově při Líčaku. Vůn je zromanie s nekotrými dalšími kolegami za tvá a načisk pomocných sredků za tvá tramvajku a čahu zamujte, što ješ takhle opisuje.
3: Hej, když taký pomocný sredk bude trybnýho, bude mu za to i nadok dostaneme. Hej, to může celé šelakore pomocné sredky buď, například také mohou voze, když svojen vůz hore použí, so je může tu přes našu ležnost vést, abo ty pomocné sredky za zběhanie od nekakých věců, a tomu po nás ve bíruje konstruirujeme, a bon ty tvárime, a našim kolegám bon dáme, a podběráme, když se prvnímu užíve.
2: Wot 2006 je Mirčin Jakšt ve Drežinach techniku za jezdžidva studoval a je 2010 jako diplomový inženýr studi zakončil. Potem je direktne pole Alstom v Budyšine započal a do dženstniša sa jemu tam ľubi, dokelž je závod široka nastajene.
3: Tučasne v Budyšine so tramvajky a čaj tvária, napríklad za Drežan, abo Berlín, abo Hamburg, ale tež za druhé kraje v Európe. A tomu činimo napríklad na polu tramvajku od Rubotvára přes Barbu a pon Vutvar od tých tramvajku hač po nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajku, so oni môžu pon hotovo vonhič do toho mesta, že sú oni trybne.
2: A pola väčších čahov, doda Mirčin Jakšt?
3: Tamo dostaneme te Rubotváre do Budyšina a mô pon tún Vutvar od tých čahov činimo a tún testing.
2: Apropos Wuspytacz. Zawod Alstom zmieje jutze sobotu dzień otevrenich duri.
3: Muzmiemo wiedzenia, gdzież so nasza produkcja na szelakorych blakach rozkwadzie. Mamy też wiele zabawów za dzieci. Na przykład może so Lego tramwajka twarzyć, albo jedna lampa soromadzie twarzyć. Potem może so z jednej tramwajku subujeć pola nas. Ha wiele szelakie stacje, gdzieś może się na przykład jemu jen czawotnucka wobladać albo jedną lokomotywu.
2: A to szo a dalsze może się zajmce sobotu od dopołnia 10 hać do popołnia 4 wobladać.
0: Maty Dziswałk je przedstawił serbskiego sobudziewaczeria pola Alstom, Mirčina Jakšta ze Skroszczyc. Dość jutce po takim tam proszeni na fabryksku druhu 11. 40 w Budyšinie k wiedzeniu, ale proszę nic na bose noj, gdyż na taki Lego kamuszk stupisz.
1: Renesło dżęca ajuce. Serbskim rozwosu.
0: To smerć boli, bidl knasy do mnie. Dobranie przyje serbski rozwos.

0: Czasacz mi czynu dosedemy się czera po południu z nieuszydne formacją na niebiu wuladał, sztu się tam hore do niebie sladał, to bych uwiacere helikoptery, policje wypowiedzy po puczu. Matej, wy dokładniejsze informacje k domu.
1: Nasi kolegoja MDR Sakskie są też na Instagramie en krótki video wozywili, w którym się są tutem helikoptera mienuja. Ja sam je czera te widział, to sam byle knaci runy do Budyśina jo na termin, a cinacze helikoptero takie... Nad Budyśinom by widzieć, to je menujce zúčovanie zjazkuje policie pod jakim tych pilotów. Tydzień sú dohromady popuču v NRW v Sankt Augustine sú startovali, sú tež hižo přes Hamburg liečili voko Rostoka a dalšie stácie hižo Mejachu čera sú v Litoniu natankovali a šo testovali a po nie dále šlo a Jensen sa nauroča zase do Sankt Augustine a si mu papraju pri tých patiť na začeru a to sú si one najlepší tydzień upotali.
0: A to ti apraju. Jej, jej, jej. Čo väčšie menšinu, veselé menšinu.

Heute sagt Schmiede, du passt dir mich, Nadja, mir so warm, was du dich näher wutschen. An die Kontertermine, meier so trocho, lischer dobne Planowatsch. Da du wam da rade dich schädno schujo, rocklitschanske Dekanat ne Lusche passtast, wo sa djitschi prepsche proschu je minuze schietke Schulerio. Brinja ho do schisto letnika, se serbskich wossado, nas romad ne djen, pot heswom stark mach tag. Dam thematizu ja na jednore waschnie schidne Situatie djitschi tak so bychu si Bie wiedomie skrócili. Zariadowanie z tym wopsahom budże minuce na wszelakich terminach. 10. oktobra w Niebieczicach, 10. oktobra w Ralbicach, 14. oktobra potom w Radworiu. Proszę, a to je przeco praju najlepiej przyzywcze wasze dziecko, a to jeszcze dżęsa, gdyż so wam to chodzi, gdyż chce so potom w jednotliwych osadach wobdzielić, to stanie so potom też w czasu od dopódnia najwokodziewiczych, hać do popódnia cioch, ale najlepiej je so tam zazwonicze, kiba też przez internet przyzywicze za 10. cynate, kiba za 14. oktober. Dekanatne duszelpastorstwo proszę dzieci na tak mianowany dzień sylnosti.

0: Не побоз мить.
1: Сербський розвоз. Повістче. В студію Матей Джісвавк.
2: Добре рання. Jednač, rozsudzeć a přichod tvorić pod tutem hesłom zetka so čera we Budešinje niedze 100 wodzacich předovzačelku a předovzačelu z regiona. Na štonatym předovzačelskim forumie Hornie w Užice dzieše miestrujem o to, kak jednania předovzačel z najšialokoryšimi partnerami k wuspěchi wiesć. Mimo to predstajichu w občelnice moderne motivovace dziłowe modele a dyskutovachu o tym, kak mieli konstruktivnie z konfliktami wopkadzeć. Štonaty předovzačelski forum Forum Hornie w Užice je so w serbskim ludowym ansamblu wotmił. Z pojstnenom girlande przy zakodze cyrkwie a z nutornosću zahaja wesnienio w Smyčkecach, dżensa wieczo swiedzenski konstydzinja składnostnie 125-letnego wopstacza tamniejszej ewangelskiej cyrkwie. Po nutornosći sleduje przednoszkwo stawiznach wosadnego żywienia. Wersk jubileja su svedenske kemše nedželu popolňu, na kotrež sveči vosada s dobom domkovanku. Smyčkečansku evangelsku cirke je drežanski architekt Voldemar Kandler načisnil a tvás se převodžal. Zakvane kamen bu vleče 1900 položene, posvečena bu cirke 1901. Smyčkece přisvušeja vosadnemu zvierske halštru protece Smyčkece. Wumjóstwo a wiedomosć we Užice so zjednočite. Tutomu hesłu winuje so nowa ustajenca we wumjówskej hali we Zorelcu. Dżęca wieczą przelatku zmienom The Sun Has Been Eaten w Otelru. Widzet su nie tłoby, kotrz nastachu we zromadnym dziele regionalnych wumjówców z Niemskim Centrumom za Astrofyziku DZA a Instytutom Kasus ze Zorelca. Miestrum też widziła instalacja Strach serbskiej wumjówcze Katja Reorec. Przelatka jechać do 3. oktobra przystupna, 24. septembra winuje sobie nie kolektiv Vakuum z dživaničku témie Serbske utopie a futurizm. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojerece iniciativa Civilna Kuráža a další partneroje teledne na podolky ve septembre leta 1991 ve Vojerecach. Tedy dojenže ve vúžiskym mieste k eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajine dživačeru a požadáriu azyla. Pravicásce extremistča mietahu pod přikleskom obydleriu kamene a molotov koktele do přebyvaniščo, tak ze dobiachu je v obydleriu vopuščič. Ze vopom Nienskim tydzieniom chcedza organizatorio dialog mien swobedlerimi zmożnić a pomacz podałki wujasnić, zo niebe sotole hiżowo spietowało. Pod hesłom Five Lakes One Way je czera Czechoka Pawla Petrova 5 zwisłacich jezorów we Wóżyskiej jezorynie przepłowała. Dżycza 14-letna pułaka na dłuhe dystance z Rumburka je 19 kilometrów skuczaru ze Złokomorowskiego hać do Rheinskiego jezora we niedze 6,5 godzinie zmistrowała. Planowane biechu 10 godzinu. Kajż Petrova sama rekne nie wieczerowsza akcja we Wóżyce pospyt jen rekord na stage, ale sportowe wóżadanie. Čechoka chce so na každý pát do Vúžiske jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to one bychu. Naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane rune, takéž v našej dávanej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj je často, što na čestopňu pokazá živé slibro Budešine. Uladame mročele na nebiu. Hač to popolňa. Buče to jac mročelo. S blakami ma so tu a tam tež podešťovač pohony v Užice. Navečo so trošku uvetri, svonco so ešte raz pokaza a přizevi potajky. Žive slibro te zalize dženca na maximálne 19 stopňu v biu dňa a k tomu duje cuni vecik z juho zapada.
0: Na druhách se ničo nestalo a tuž přiju dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.

0: Rene Svoženca Ajuce. Srpskim rozvosu.
1: A netko venujeme so Remesu ve Budešine, kotre šma svoje korjene ve lečo 1846 a 40. To bo ve Budešine menuce lijanja za železo založena, zamkarnja za mašine k tomu tež. Spočatnje je 20 ljudi tam dživanski grad produkovalo atvarske džele za mašine, no a pozdišo od 1808 a 70 napšikvat, tež zapšahi a parne mašine. To bi je kolebka budeského wagonotwarstwa. Miestem we Budešinje niedzie 1500 ludzi dziewa a moderne tramwajki a czaj produkuje. Zawod Alstom to minuce jo. Mati Dziswałk je tam sapskoho sobudziła czerja wobytał.
2: Mirčin Jakšt je inženjer ve zavodže Alstom a ma svoje dživo mestno ve birove při Ličaku. Vun je zromanje s nekotrimi dalšimi kolegami za tva a načisk pomocnih sredku za tva tramvajku a čau zamujte, što je štakle vopisuje.
3: Hej, když taky pomocni sredk bon trebnojo, bon mu za to je nadok dostanemo, hej, to muže a cilje šelakore pomocni sredki buč, napšikvat také moge voze, čiž so jen vus hore poži, so je muže tun přes našu ležnošť vešč, abo ti pomocni sredki za zbijanje od nekakých vicu, ha tomu bon nas ve biroje konstruirujemo, ha bon ditvarime, ha našim kolegam bon dame, ha podberame, dež so prinimul užive.
2: Wot 2006 je Mirčin Jakšt ve Drežinach techniku za jezdžidva studoval, a je 2010 jako diplomový inženjer studij zakončil. Potem je direktne pole Alstom ve Budešine započal, a do džensniša se jemu tam ljubi, dokelž je zavod široka nastajene.
3: Tučasne ve Budešine so tramvajki a čaj tvarja, napšikvat za Drežan, abo Berlin, abo Hamburg, ale tež za druje kraje ve Europe. Ha tomu činimo napšikvat na polu tramvajku od Rubotvara přes Barbu, ha bon vutvar od tých tramvajku, hač po nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajku, so oni môža bon hotovo vonhič do toho mesta, že sú oni trybne.
2: A bola väčších čahov, doda Mirčin Jakšt?
3: Tamo dostanemo te rube tvare do Budišina, ha mo bon tún vutvar od tých čahov činimo, ha tún testing.
2: Apropos Wuspytacz. Zawod Alstom zmie jutze sobotu dzień otevrenich duri.
3: Mo zmiemo wiedzenia, gdzieś so nasza produkcja na szelakorych blakach rozkładzie. Mamy też wiele zabawów za dzieci. Na przykład może so Lego tramwajka twarzyć, albo jedna lampa sormadzie twarzyć. Potom może so z jednej tramwajku subujeć pola nas. Ha wiele szelakie stacje, gdzieś możecie na przykład jemu jen czawotnucka wobladać albo jedną lokomotivu.
2: A to szo a dalsze może se zajemce sobotu od dopołnia 10 hacz do popołnia 4 wobladać.
1: Maty dziswokie przedstawił serbskiego sobudziewaczeria pola Alstom, mieczyna jakszta ze Skroszczyc. Jutze po takim szcze tam proszeni na fabryksku drogu je na 40 czy Budešinje za brče si cve zavod vopladali.
0: Reneslo dženca a juce. Serbskim rozvosu.
1: A rajnšim svucharjam sem to hižo doporučiva, nic nabo se noj vešak vješče, šo to reka, diš tam na Lego klocki stupiče. To bezbožne boli. Čeveč mečinu do 8.

0: svičachom menujce. Tam zromadnje domkovanku ze šitkimi svojbnemi vupešena bicva zarodka ze skvietkami zeleninu a sadom, svunčnemi rožemi a vezo tež ze stojšto džečivi. Tež tachanský faravito ščapan bieše namiestne tam na zarodže vypiestovani a žonovaše bohate žnie. A to môžete si tiež predstaviť, čo je so starším džidam a vôkam jara ľubiva a šice kvalachu si rianu na zemskú tradíciu tiež vypiestovaný.
1: Každé leto veselú sa na ten program a som všetce zase prekvapená z skotry kvalitu džiči zromadne s skubákami ten program predstavia a prevážne, kak s mírom samotné najmúče džiči z tého vostanu. Hač rúne sú dokovo okovo a džidojo a vôky, to popravče tiež vopčívam. Nimo tých jane spivo a kostýmo vezo.
2: Bardzo mi się to wszystko tutaj podobało, jak zawsze. Mi się lubi, że kajś te serbskie tradycje, to jest wszystko tutaj, że to mi się lubi na tym świecie dżęca, że tradycja nie ważna, a że tutaj to jest.
0: No, larajče domkovanku sú svedčili v samskej pistovani v Budešinie a šitkým je vo sebe tiež kerpsová polivka svojčava.

0: serce.
1: Czy znaczy do napodziewie, czy je czas za wosybite zbożo przyczę?
2: Przejemy zbożo.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Žižík Radio.
0: Ahoj, váš Žižík Sebastian.
2: Mała Liszka w naszą ulicowanku bykrzyła tak rada lita się lubi zisi. Szo to już raz słyszeli, aż Liszki mogły litać?
3: Mała Liszka sejzi na miekem flacku w lesu. Jejo wielgin we studne. Zawisnie wyna jo jaskulickami kleda, kęż usoko w pewieczu letaju. Kak rada by ja teke krzywa litać? Se Liszka myśli. Ale Liszki ka nie mają krzyć Liszka. To szak teke mała Liszka wie. Ale z nasz mężom raz z tym wielkim ptaszkom leszysz, tak oko luże, se dalej myśli. Pytom by mogała nad mrokałami letasz, a wytko jejkach na luzi, na ich domy, na pyla a na nasz les kledasz. Liszka se przy tom se wie na te wielkie slopranne letatła myśli, któreż jo już od cesta na niebiu wyżyła. By tom mała Liszka stare liszce ulicujo. A stara Liszka tej małej liszce ujasnijo. Każ coś ty miazy lużymi byś. Dejś swój lies, a teke swoich przyjaźhelu spuszczisz, a w niekakej klece bytlisz. To luży tak się. Ale to ja niocom. Mała Liszka stuchnio, a wopsamknio. Aż co dalej, przez letania, licho się żywa byś.
2: Jo, wy licho się żywy byś, to szykne co my. Wy toż tam zmysle miesza redne, liche kęc tyżenia, lubi żuczka a gojcyki, albo dem gronie się lubi liszki. Oho, mamy jeszcze spiwa liszce za was.

0: Znači je u serski u recu mi žaš šikno urazniš, ali zvirime se to teke. To je ninto tema v našoj literaturi tuženja Grigor Klim VVC.
1: Na serski cartovaš južni olaško, cesto te spubak tomu filuju, ali romantiski biš abo erotiski, to je nadalje bivu flack v serskem kubanju, bejagronju. Jaden se to cesto je zvirju. Pogatosť serskej rieci teke na tom pelu dopokazaš, to je Juri Koch, ten tužiň odľúbal živiša sedlictare, ve všakých pásniach jo ven dopokazal svoju živku za erotiku, rovno tak ako za lušt a žod, a toga sa daje maga, nicka?
2: Kulka v nagej ríši. Na ochozu svinco svíši, Nadvuku ten jasčep leši, gojnt var Wilhelm s flintu šignjo, brezenjok se kacka zvignjo. Tapak jomu jocu niska, lepi goživa se liška. Penvin na tom štanže seda, s gvaškom do tog kraja gleda. Tak von viži, kak tam Juri naščas se tu fejfu kuri. Pen se išči nichten pora, to jo znaboškojc, ta vera. Zachylu se pod ním verga, až ten štant se cevo terga, rovno ak se vera chacha, datok až ten Juri macha, s čeli Wilhelm carta niži, trefi obi nagi ríši. Z toho kuždy kradu víži, nevergaj, žož jaga seži. Sused mej ten Fritzkojc Fritzo redne kjal, miał pieniec nieco wose barwił carne gradu, poj se jizdził z biewej ladu. Żołcza gledali, ak guse ten raz przy mnie ustaż muse, Fritzkojc Fritzo zeł raz pegi, drugi tyżyn zase megi. Penił z getu do Balinia, tam z niej lażał Berulina, w barie zeł se jadno drugu, taku szańku, brunu, smugu. Duce domoj zeu se Marku, a ju vestaju ve parku, žolča riedne frejne ľube ženjone a teke chude, su se jomu dovirili, mogi raz tek venjok bili. Niento, jo Fritzo, miastem stare, na oblicu ma tek šmare, bio u ladu, musa obšedaš, do proznego kjanca gledaš, gvovu ma un miastem šeru, žolča, Tese vrnjok seru.

scenarium, aż smy was teri na końc tygodnia przygotowali, aż se ja se liša na końc tygodnia, aż co dobre myslicki, nieżlu nie bydiali zabysz zaszat wasz nasz program, temy smy wam już przedstawili, toż westaniomy jano uszy wam przyszła redne końc tygodnia, że cóż, miejsza se deri, wydechajsza deri, zbierajsza mece, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa, peniżyle budżam za was zase namiestnie.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастро.
1: Mała Liszka w naszą ulicę banku bykrzyła tak rada leta się lubi zizi. Co to już raz słyszeli, aż Liszki mogły letać?
2: Mała Liszka sejzi na miekkim flacku w lesu. Jejo wielgin we studne. Zawisnie, wyna jo jaskulickami kleda. Kęcz usoko w pewieczu letaju. Kak rada by ja teke krzywa letać? Se Liszka myśli. Ale Liszki kan nie mają krzyć Liszka. To szak teke mała Liszka wie. Ale z nasz myżom raz z tym wielkim ptaszkom leszysz, tak oko luże, se dalej myśli. Pytom, by mygała nad mrokałami letasz, a wytko jejkach na luzi, na ich domy, na pyla, a na nasz les kledasz. Liszka se przy tom se wie na te wielkie slopane letatła myśli, któreż jo już od cesta na niebiu wyżyła. By tom mała Liszka stare liszce ulicują. A stara Liszka tej małej liszce ujasnijo.

Przyjdący lito zachopień septembra swiszy Dolnoserski Gymnazjum swój 75. jubilej obstasia, a toż ten szulski jubilej sobą ugotowasz, ksie niekaśne spiwarki a spiwary szulskiego kora Dolnoserskiego Gymnazjuma, aby iści serskie rozszerzone uszie szule wachysze buzu. Wicze sobotu wet zegar cich wet podnia predny raz probuju, a to we stary auli szule, Zajmce mogą jadnorie mimo przyjść osobu śpiewasz, a przypadla czas we swej starej szuli przeżywasz. Chtoże wiczenia ma czas, dalszne próby są tekości planowane. Niegajszna muzykowa ceptarka Waltrot Stoltowa kor nawiedują, a szych zajmcu uczobnie przeprzasują. Szykne absolwente gymnazjuma ze szych generacją są uczobnie witane. Przyzjawisz mogą se pod jubileum 75@NSG minus kotbus.de. Ja, a więcej kulturnych pokazków z mio po muzyce Julia Grishina za was.

0: Znači u serijski uricu mi još šikno urazniš, ali zvirime se to teke. To je ninto tema v našoj literaturi tuženja Grigor Klim VVC.
1: Na serijski cartovaš, južni Olaško, cesto te svobak tomu filuju, ali romantiski byš, abo erotiski, to je nadalje bivu flack v serijskim kubanju, bejagronju. Jaden se to cesto je zvirju. Pogatosť serskej rece teke na tom pelu dopokazaš, to je Juri Koch, ten tužiň odľúbal živiša sedlit stare, ve všakých pásniach jo ven dopokazal svoju živku za erotiku, rovno tak ako za lušt a žod, a toga se deje maga, nicka?
2: Kulka v nagej ríši. Na ochozu svinco svíši, Nadvuku ten jasčep leši, gojnt var Wilhelms flintu šignjo, brezenjok se kacka zvignjo. Tapak jomu jocu niska, lepi goživa se liška, penvin na tom štanže seda, s gvaškom dotok kraja gleda. Tak von viži, kak tam Juri naščas se tu fejfu kuri. Pen se išči nichten pera, to jo znaboškojc, ta vera. Zachylu se pod ním verga, až ten štant se cevo terga, rovno ak se vera chacha, datok až ten Juri macha, s čeli Wilhelm carta niži, trefi obi na giriši. Z toho kuždy kradu viži, nie vergaj, žož jaga seži. Sused mej ten Fritzkojc Fritzo redne kjal, miał penies nieco wose barwił carne gradu, poj se jizdził z biewej ladu. Żołcza gledali ak guse ten raz przy mnie ustaż muse, Fritzkojc Fritzo zeł raz pegi, drugi tyżyn zase megi. Pen jiu z getu do Balinia, tam z niej lażał Berulina, w barie zeł se jadnu drugu, taku szańku, brunu, smugu. Duce domoj zeu se Marku, a ju vestaju ve parku, žolča riedne frejne ľube ženjone a teke chude, su se jomu dovirili, mogi raz tek venjok bili. Niento, jo Fritzo, miastem stare, na oblicu ma tek šmare, bievu ladu musa obšedaš, do poznego gjanca gledaš, gvovu ma on miastem šeru, žolča, Tese vrňok seru.

susedovem gumnje podlam, žoš tam vežo jadna grobla, susedka tek miva ževo, vižeš bilo je ješevo. Grabje byli vegin krotke, chylala se, až te svotke nogi byli, až do rytki vižeš přes te dvojke vitki. Ja som zabył, na to gumno to jo było, wielgin dumno, latok aż jo przyszła nasza, a se mi net kszuto pszasza, co go dla tam gledam pryki, lec mnie rozym była, miki, nie budu lic, ja żyłaś deriek, krydniom wiaco jano jeriek. Susedka se pryki żerio, aż jo je to wielgin derio, gleda lic na jeje perie, jadno mocne muski zwierie. Moja baba nejo svaba, velika jo je blaba, tam je starce do tej groble, až se smeju šikne roble. Stoko šenti taku mudrosť, žarš ve kapsi svoju lubosť, gaš ve gumnje za tej groblu, jadna zrišu, sajža, coblu.